0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Emocje po wyroku w głośnej sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Stopy procentowe bez zmian, a przestrzeń do ich obniżek się kurczy. Zajrzymy też na matury. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin. Agnieszka Trojanowska bis. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Ojczym usłyszał wczoraj wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
3: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzję, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
2: Skatowany 8-letni chłopiec zmarł 3 lata temu po ponad miesiącu walki o życie w szpitalu. Dodam, że także prokuratura zapowiada apelację od wczorajszego wyroku, chce dla Dawida B. dożywocia. Trudna, ale opanowana jest sytuacja z pożarem w Puszczy Solskiej, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw. Działania prowadzone od wtorku, przerwane wczoraj wieczorem, dziś wznowią śmigłowce i samoloty. Ważne dla posiadaczy kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tymczasem przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
4: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
2: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. A skoro już wspomnieliśmy o paliwach, dziś taniej niż w środę, zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, litr benzyny 95 maksymalnie może kosztować 6,46 zł, olej napędowy 7,26. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy dla wszystkich egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
5: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
6: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
2: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka. Czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem, a zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku. Piłkarze Paris Saint-Germain są na dobrej drodze do obrony tytułu najlepszej drużyny w Europie. W półfinale Ligi Mistrzów zremisowali 1-1 z Bayernem, a co w zestawieniu z jedną bramką więcej w pierwszym meczu dało francuskiemu klubowi przepustkę do finału w Budapeszcie, a tam czeka już Arsenal Londyn.
1: Te programy powtarzamy.
7: Gość Radia 7.
8: Dzień dobry Państwu, witam w audycji Gość Radia 7, Adam Ejnik, a w naszym studiu jest burmistrz Lidzbarka, pan Andrzej Piątkowski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
8: Kadencja się toczy, już 2 lata minęło, trochę czasu minęło od objęcia urzędu. Co było największym zaskoczeniem po wejściu do ratusza?
9: Myślę, że przede wszystkim była pewna konsternacja, która dotyczyła pracowników. Część oczywiście na stanowiskach kierowniczych sama odeszła, więc zastaliśmy pewien stan, który trzeba było po prostu uporządkować, czy też nawiązać współpracę z innymi osobami, aby ten urząd zaczął normalnie funkcjonować. A takim realnym zaskoczeniem był samochód, który stał w garażu i podobno nikt o nim nie wiedział.
8: I to jakoś się zakończyło, ta sprawa?
9: Tak, samochód oddaliśmy, to był tak zwany krótkoterminowy najem, sprawa zamknięta.
8: To była pierwsza decyzja, jaką pan podjął, czy była jakaś inna, ważna?
9: Myślę, że taką ważną decyzją, która może akurat nie na początku się zadziała, ale tak po roku, to było powołanie na stanowisko zastępcy burmistrza dotychczasowej przewodniczącej Rady Miejskiej, pani Agnieszki Kalisz. Myślę, że to był dobry ruch i
8: Czyli dobrze widać, się współpracuje.
9: Widać już jest efekty tej współpracy, a przede wszystkim uzupełniamy się wzajemnie z zastępczynią, realizujemy różne zadania, ale jedziemy we wspólnym kierunku. Młodość, starość uzupełnia się.
8: A co dziś jest dla pana takim absolutnym priorytetem dla miejscowości, dla gminy?
9: Ja myślę, że taka najistotniejsza rzecz to jest stabilizacja i normalizacja taka życia w naszym małym, lidzbarskim społeczeństwie, bo to niewątpliwie jest istotne, bo pracujemy dla mieszkańców, działamy dla nich, realizujemy szereg zadań, a jeszcze gdzieś tam pokutuje jakieś odczucie, że jednak to jest niewłaściwy człowiek na tym miejscu. Ale mam nadzieję, że może po 5 latach mieszkańcy przekonają się i to jest dla mnie najważniejsze, aby po prostu społeczeństwo było spójne i wiedziało, że działamy na ich rzecz.
8: Trudna to praca?
9: Bardzo trudna w porównaniu ze szkołą, z byciem nauczycielem prowadzenia zajęć, czy też kierowaniem jednostką. Teraz po 2 latach mogę powiedzieć, że jest ciężka praca.
8: A inwestycja? Która inwestycja jest taka, z której bardzo się pan cieszy?
9: Przede wszystkim myślę, że nie tylko ja, ale i mieszkańcy będą się cieszyć, gdy zapewnimy im bezpieczeństwo w dostawach wody, zapewnieniem wszelkich możliwych parametrów, a więc i ciśnienie, jakość, bo to, co się wydarzyło ponad już 2 lata temu, w 2023 roku cała gmina po prostu stanęła bez wody, a więc to jest największy problem.
8: Pamiętamy, to wakacje były, prawda?
9: Tak, to były wakacje, więc nie tylko akurat mieszkańcy, ale i przedsiębiorcy z branży turystycznej też to znacząco odczuwają jeszcze i do teraz, więc to jest po prostu priorytetem, a więc inwestycje wodno-kanalizacyjne, to jest najważniejsza rzecz w chwili obecnej. Niewidoczne, bo wiadomo, to się zakopuje, jest, ma być, ale to jest bardzo ważne.
8: Mieszkańcy często też pytają o drogi. Jak w tym momencie wygląda? Macie jakiś plan na drogi? Jak one wyglądają? Czy będzie lepiej? Czy jest już tak całkowicie znośnie? I ścieżki rowerowe też potrzebne?
9: Tak. Myślę, że plan oczywiście rozbudowy dróg zarówno i w mieście, jak i w całej gminie mamy na razie przygotowany w takich zarysach. Część inwestycji się realizuje, ponieważ po wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Jamielnik będą wykonane drogi z kostki brukowej. Wykonujemy to z własnych środków, ponieważ te drogi nie spełniają warunków, które bezpośrednio były wpisane w program rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i niestety nie pozyskaliśmy na ten cel środki, ale myślę, że własnym nakładem uda się nam to zrealizować, a ponadto modernizujemy to, co jest, bo to, co zastaliśmy, no niestety wymaga znacznych inwestycji. To są już lata zaniedbań, czy infrastruktura szkolna, czy też sportowa, no wymaga znacznych nakładów. Ale drogi rozwijamy, poprawiamy, natomiast co do ścieżek, główna realizacja to jest po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tam akurat jest realizowana inwestycja za 10 milionów, które to wykręciły dzieci w ramach Rowerowy Maj. I to będą 4 zadania, więc ścieżka Lidzbark-Piaseczno, kolejna od ronda na ulicy 3 Maja do granicy miasta w kierunku Żuromina. I ostatni etap to akurat taki dwuczęściowy. Jeden jest od ulicy Jeleńskiej do ronda wyjazdowego z Lidzbarka w kierunku Działdowa i od tegoż ronda aż do stacji paliw w kierunku Działdowa, tam za Ciborzem.
8: I od Lidzbarka proponuję do Zielunia jeszcze.
9: No właśnie, i tutaj nawiązaliśmy współpracę z samorządem i myślę nie tylko akurat z marszałkiem, ale i z burmistrzem Lubowidza i będziemy działać, żeby właśnie to wszystko spiąć, a więc taka współpraca.
8: Ale to by była ścieżka.
9: Byliśmy nawet, rozmawialiśmy z panią marszałek Sobiech w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie i myślę, że ta inwestycja może się udać. Chociaż wolałbym, żeby to była obwodnica, która...
8: To by była droga do Mazur.
9: Tak, to by było po prostu, to by była taka brama wjazdowa do województwa warmińsko-mazurskiego i...
8: Lidzbark jest piękny, nie ulega wątpliwości. Jestem zauroczony tą miejscowością. I on się w wakacje powiększa, prawda? Bo jest więcej mieszkańców, tak. Turyści przyjeżdżają. Ma pan jakiś pomysł na to, żeby oni oni nie przyjeżdżali tylko na jeden dzień, tylko żeby w Lidzbarku, żeby Lidzbark nie był tylko przystankiem, ale żeby był tym celem dla turystów.
9: Ja uważam, że jeżeli akurat to, co przed chwilą rozmawialiśmy na temat właśnie tej bramy wjazdowej do Warmii i Mazur, że nie trzeba się kierować już tam w te wielkie jeziora mazurskie, bo też mamy piękne jezioro i tu akurat ten potencjał branży turystycznej, który jest, myślę, że to już są stali klienci, którzy przyjeżdżają, ale myślę, że chociażby nawiązanie współpracy z Warmińską Izbą Turystyczną niewątpliwie da nam jakąś przestrzeń do rozwoju tejże branży, do promowania, a jednocześnie zabiegamy o to, aby na przykład zasoby, które wiążą się z hotelarstwem, żebyśmy mogli po prostu całoroczny taki obiekt mieć, który by funkcjonował, który byłby również dla sportowców przede wszystkim, bo sport też w Lidzbarku się rozwija.
8: No tak, macie tradycje olimpijskie.
9: Tak, jest. Kanadyjkarze nasi są naprawdę mistrzami, wicemistrzami olimpijskimi, mistrzami Europy.
8: Bolączką wielu miejscowości, wielu gmin, takich jak Lidzbark, jak Żuromin, jak Mława, jak Działdowo, jest to, że młodzi ludzie wyjeżdżają na studia i już nie wracają. Jest jakiś pomysł w Lidzbarku na to, żeby zmienić to?
9: Ja myślę, że chociażby moje doświadczenie ponad 35-letniej pracy w szkole, w tym 16 lat bycia dyrektorem szkoły kształcącej zawodowo, może w jakimś stopniu chociażby przyczynić się, żeby tych młodych ludzi próbować tutaj do naszego miasta ściągać. Ja oczywiście jestem najlepszym przykładem tego, że można iść na studia i z powrotem wrócić i tu żyć, prawda, bo szkoły są, ale to nie oznacza, że jest jakiś przemysł, branże, które naprawdę rozwijają się wokół nas, Działdowo, Mława, inne miejscowości, więc teraz kwestia dojazdu do tych miast, natomiast samo zagwarantowanie tego, żeby młodzi ludzie do nas wracali i swoje życie wiązali z Lidzbarkiem, niewątpliwie jest też jakimś celem, wyznacznikiem, chociażby społeczna inicjatywa mieszkaniowa, która akurat realizujemy w naszym mieście, a więc blok dla młodych ludzi, którzy mogą po prostu mieć takie preferencyjne warunki i wynajmować to mieszkanie z możliwością dojścia do prawa własności po 15 latach.
8: Jednym z takich elementów, który mógłby zatrzymać, jest dobra komunikacja, prawda? A Lidzbark z tym się zmaga, prawda? Bo i kolei nie ma. No ja sobie przypominam, że wielu polityków obiecywało i do tej pory nic się nie dzieje. Czy są na ten temat jakieś pomysły?
9: Jeżeli chodzi o komunikację, to faktycznie jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie, w szczególności jeżeli chodzi o soboty i niedziele. Nawet chociażby zwykły dojazd, by odwiedzić kogoś w szpitalu, w Działdowie, to jest pewne utrudnienie. Natomiast rozmawiamy o tym, spotykamy się i ze starostą działdowskim, który odpowiada za komunikację. Spotykaliśmy się również z wicemarszałkinią, panią Katarzyną Sobiech, rozmawiając o kolei, bo to jest przede wszystkim teraz dość istotne, bo jeżeli województwo kujawsko-pomorskie podjęło działania i marszałek będzie swój odcinek właśnie tej linii 208 przywracał do funkcjonalności, to tak samo i myślimy, że marszałek województwa warmińsko-mazurskiego podejmie działania i nawiąże współpracę z sąsiednim województwem i ten odcinek od Gutowa do Działdowa też będzie przywrócony i kolej powróci chociażby, żeby...
8: Są jakieś konkrety, jakieś daty?
9: Lidzbark jest wpisany do strategii rozwoju komunikacji kolejowej. Przygotowywaliśmy dokument, przekazaliśmy go do pani marszałek z analizą. Inicjatywy oddolne też były mieszkańców, a więc podpisywanie list o przywrócenie właśnie funkcjonowania tej kolei. Mam nadzieję, że to może się wydarzyć.
8: Pierwsza pana kadencja to czas nauki. Czego nauczył się pan najszybciej? Jak ta nauka przebiegała?
9: Mając doświadczenie już z finansami publicznymi, nie miałem problemu przede wszystkim z tym, żeby mieć wiedzę na temat, jak funkcjonuje budżet gminy oraz jak funkcjonują jednostki podległe. Więc tu najszybciej po prostu ogarnąłem kwestie związane z planowaniem i przygotowywaniem budżetu. Oczywiście wykorzystując wiedzę doświadczonej pani skarbnik, która odeszła już na emeryturę, teraz mam powołaną nową panią skarbnik, bardzo dobrze mi się współpracuje i po prostu to było coś, co ogarnąłem najprędzej. Najgorzej było po prostu z tymi inwestycjami, które dotyczyły specyficznych, a więc wodno-kanalizacyjne, czy też funkcjonowanie oczyszczalni, ale to po prostu przyszło z czasem, czy też chociażby drogi.
8: Panie burmistrzu, musimy już kończyć. Jakie plany na, tak w skrócie, na przyszłość?
9: Przede wszystkim stabilizacja tego wszystkiego, co zastaliśmy, a więc przywrócenie funkcjonalności obiektów, poprawa infrastruktury, czy też chociażby to, co wiąże się z bezpieczeństwem naszych mieszkańców, czyli realizacja swoich planów wyborczych. I to będzie najważniejsze. Natomiast za 5 lat spokojne, rozwijające się miasto to będzie. No i mam nadzieję, że mieszkańcy zdecydują, żeby dalej iść w tym kierunku.
8: O Lidzbarku, o 2 latach kadencji opowiadał burmistrz Lidzbarka Andrzej Piątkowski. Dziękuję panu za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu za uwagę.
8: Adam Ejnik, do usłyszenia.
1: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 7 dzień maja. W 1946 roku Nidzica otrzymała swoją obecną nazwę. Po przyłączeniu Mazur do Polski początkowo miasto oficjalnie nosiło nazwę Nibork. W 1980 roku rozpoczął się strajk głodowy w kościele Świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej, by zademonstrować poparcie dla prowadzących głodówkę w więzieniach Mirosława Chojeckiego i Dariusza Kobzdeja oraz wyrazić solidarność z innymi więźniami politycznymi. Jednym z protestujących był urodzony w Płońsku działacz opozycji antykomunistycznej Marian Gołębiewski.
3: W narodzie polskim dokonano ludobójstwa, a ludobójstwo nie powinno być przedawnione.
2: W 2000 roku urodzony w Brodnicy Edward Zielski przyjął święcenia biskupie, stając się ordynariuszem diecezji Campo Mayor w Brazylii.
4: Jeżeli ja się poddam jakiemuś nałogowi, jeżeli ja pozwolę, że jakiś grzech się stwarza nałogiem we mnie.
2: W 2010 roku odbyła się premiera komedii Fenomen, w której rolę Czarka zagrał urodzony w Rypinie Rafał Cieszyński.
5: Nie, mamusia, ile lasek jest na świecie? Nie, to mamusia się zaparła na tą Agnieszkę, no. A poza tym ja nie piję i nie palę.
2: W 2021 roku Jarosław Nowosielski z Ciechanowa z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał nominację na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.
6: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia zasłużonym strażakom. Starszy brygadier Jarosław Nowosielski.
2: Urodzili się w 1911 roku Stanisław Tadeusz Chęciński, żołnierz 36. Pułku Piechoty. Wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, osadzony w punkcie zbiorczym dla jeńców w Iłowie-Osadzie w powiecie działdowskim, gdzie został zastrzelony w trakcie próby ucieczki. W 1923 roku w Rypinie Stanisław Ibis-Gratkowski, malarz, grafik i karykaturzysta. W 1923 roku w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Włodzimierz Skoczyński. Aktor wystąpił jako Sanderus w Krzyżakach Aleksandra Forda. Użyczył głosu Muchomorkowi, jednej z dwóch głównych postaci popularnego w Polsce animowanego serialu dla dzieci Bajki z Muchu i Paproci.
7: Kiedy patrzę na wodę, od razu mam ochotę na rybę.
2: W 1925 roku Stanisław Kutryb, pseudonim Ryś Rekin, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. We wrześniu 1946 roku został powołany do Ludowego Wojska Polskiego, zaczął się ukrywać, a w dwa miesiące później dołączył do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W styczniu 1947 roku został przydzielony do patrolu Bolesława Szyszki Klona, działającego w powiatach ostrołęckim i przasnyskim. Został ujęty przez grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa. Kutryb początkowo był przetrzymywany w areszcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Przasnyszu, następnie przewieziony do więzienia Mokotowskiego w Warszawie. Po pokazowym procesie na sesji wyjazdowej w Przasnyszu Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na karę śmierci. W 1965 roku w Płońsku Ireneusz Truszkowski, dyplomata, urzędnik konsularny, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
8: Pomagamy Polakom w tych trudnych chwilach, jak ktoś na przykład niestety umrze, ale również w tych wspaniałych chwilach, jak ktoś chce zawrzeć związek małżeński.
2: Zmarli w 1926 roku Władysław Smoleński, historyk, przedstawiciel tzw. Szkoły Warszawskiej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor prac historycznych, członek Towarzystwa Historycznego we Lwowie. Urodził się w Grabienicach Małych w gminie Strzegowo w powiecie mławskim. W 1943 roku Kazimierz Smoleński, chemik oraz technolog, profesor Politechniki Warszawskiej, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Urodził się w Mławie. W 1968 roku Tadeusz Gierzyński, prawnik, działacz społeczny i polityczny, asesor sądowy i sędzia w Płocku i Mławie, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wielokrotnie reprezentował różne organizacje na arenie międzynarodowej, prezes Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Kawalerii Orderu Odrodzenia Polski, urodził się w Przeradzu Małym w gminie Lutocin w powiecie żuromińskim.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Josera. We care, you grow.
3: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
4: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
3: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
4: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Josera.
3: Dairy co?
4: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
2: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
5: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do gminy Działdowo na otwarcie pierwszego kompleksu sportowego Orlik edycja 2024. Turniej piłki nożnej, konkursy, animacje dla dzieci i stoiska kół gospodyń wiejskich. 10 maja, start wydarzenia o 10:00 przy zespole szkolno-przedszkolnym w Burkacie. Zaprasza wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
2: Josera, we care, you grow.
3: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
4: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
3: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
4: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zim od Josera.
3: Dairy co?
4: Dairy Zim. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
5: Dairy Zim. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dwa obce drony z nad Rosji rozbiły się na terenie Łotwy. Na ewakuację gotowi są mieszkańcy okolic pożaru na Roztoczu. Angielski rozszerzony, dwujęzyczny i historia muzyki to dzisiejsze tematy egzaminów maturalnych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów, Balwi, Lucyn i Rezekne, otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. A właśnie teraz mają ruszyć kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają tam na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął już około 400 hektarów lasów. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera informacje.
3: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
4: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
3: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
5: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
6: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
3: Maseczki wróciły do łask.
6: No niestety trzeba.
3: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne Black Hawki.
2: Pożar na Roztoczu gaszą strażacy z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
7: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
2: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła. Ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
8: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
2: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Zakończyła się seria trzech obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale sesja maturzystów trwa. Dziś ich część przystąpi do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemne z historii muzyki. Aby zdać maturę, zdający musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paryżanie w drugim z półfinałowych spotkań zremisowali 1-1 z Bayernem Monachium. Krok do awansu w stolicy Bawarii zapewnił ekipie z Paryża już w trzeciej minucie Osman Dembele. Bayern przez cały mecz nie potrafił sforsować bramki PSG. Ta sztuka udała się Harrymu Kane'owi dopiero w doliczonym czasie gry. To jednak okazało się zbyt mało, by zniwelować jednobramkową stratę z pierwszego spotkania. I tak PSG stanie przed szansą obrony tytułu w Lidze Mistrzów. Fatalnie za to rozpoczęli polscy tenisiści turniej w Rzymie. Magdalinet, Magda Fręch oraz Hubert Hurkacz już w pierwszej rundzie odpadli z turnieju. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
10: Szybko poszło. Pożegnanie całej trójki z turniejem w Rzymie wydarzyło się w odstępie niecałych 4 godzin. Najpierw Magdalinet niemal bez walki przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6. Potem Magdalena Fręch przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6, a następnie Hubert Hurkacz uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6-6-7-2-6. Jeśli to miał być sprawdzian formy przed French Open, to tej formy nie ma. W lepszej jest Katarzyna Kawa. W weekend wygrała turniej w Chinach i choć zacznie wielkoszymowy turniej w Paryżu do eliminacji, to liczy na to, że po raz pierwszy w karierze uda się je przebrnąć.
11: Myślę, że to jest ten rok. Obecnie, czy to będzie Roland Garros, czy nie Roland Garros.
10: Oczywiście wciąż czekamy na przełamanie Igi Świątek. W Rzymie grę zacznie od drugiej rundy.
9: To była relacja Michała Waszkiewicza. Już wiadomo, że rywalką Igi Świątek będzie Amerykanka Katie McNally. Siatkarscy kibice muszą jeszcze poczekać na zwycięzcę plus ligi. Aluron Warta Zawiercie tym razem zwyciężyła 3-1 obrońców tytułu Bogdankę Luk Lublin. Tym samym walce o Mistrzostwo Polski jest remis po 2. Finałowe spotkanie w niedzielę w Sosnowcu. Brązowe medale za to zapewnili sobie w Rzeszowie siatkarze PGE Projektu Warszawa. Informacje zaczęliśmy od piłki nożnej i na piłce nożnej skończymy. Bilety na mundial w serwisach odsprzedażowych notują bowiem horrendalne ceny. Najtańsza wejściówka na finał obecnie kosztuje minimum $9,000, czyli ponad 32 tysiące złotych.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Nad Polską dziś przewaga chmur, będzie miejscami deszczowo, a na południu możliwe nawet burze z gradem, a wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może zza chmur wyjrzeć słońce. Znów spora różnica temperatur dziś, bo na przykład na północy do 9, miejscami 12 stopni, w centrum około 17, ale na południowym wschodzie nawet do 25.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otoczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
3: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
4: Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żuromińskiej lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpsk, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Jest godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Miliony na szkoły, inwestycje w gminie Działdowo. Duża modernizacja drogowa, powstanie rondo w Liberadzu. Powiatowa kadra rusza, młodzi piłkarze z Sierpca. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Gmina Działdowo planuje duże inwestycje w oświatę. W najbliższym czasie termomodernizację przejdą 4 szkoły. Prace obejmą placówki w Księżym Dworze, Uzdowie, Petrykozach i Ruszkowie. Samorząd przygotowuje też dokumentację dla szkoły w Burkacie. Na modernizację gmina pozyskała około 10 milionów złotych. Resztę dołoży z własnych środków. Inwestycje mają poprawić warunki nauki i obniżyć koszty utrzymania budynków. Nie można dopuścić, żeby w szkołach było zimno, mówi wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
3: Zawsze patrzymy w stronę, żeby gmina ponosiła jak najmniejsze koszty, bo oczywiście po to robimy, ale też komfort dzieci, bo zresztą ta zima w tym roku pokazała, że te nasze niekoniecznie ogrzewanie sprawdziło się. Przy mrozie ponad 20 stopni niektóre klasy były dosyć zimne. Nie chcemy do tego dopuścić, żeby dzieciaki się uczyły w zimnych klasach.
2: W tej sprawie były telefony od mieszkańców, dodaje wójt.
3: Bardzo często się zdarzało, że rodzice dzwonili, że nie do końca jest ciepło w tej szkole, więc taka decyzja zapadła.
2: Zakres prac obejmuje m.in. wymianę dachów, okien i drzwi, modernizację ogrzewania oraz montaż energooszczędnego oświetlenia. Samorząd inwestuje także w infrastrukturę sportową. Przy szkole w Burkacie powstało nowe boisko wielofunkcyjne na 2 miliony złotych. Kolejne obiekty sportowe są w planach. Nowy kompleks ma powstać w Księżym Dworze, a następny projekt dotyczy szkoły w Uzdowie. Będzie bezpieczniej na drodze w Liberadzu w powiecie mławskim. Zadanie obejmuje rozbudowę trasy na odcinku ponad 3 km. Najważniejszym elementem będzie budowa ronda. Powstaną też nowe skrzyżowania, chodniki i oświetlenie. Drogowcy poszerzą jezdnie i wykonają odwodnienie. Prace obejmą również budowę zjazdów, zatok postojowych oraz przebudowę sieci podziemnych. Pojawi się nowe oznakowanie i kanał technologiczny. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Ma się też zwiększyć płynność ruchu na tym odcinku. Szacunkowa wartość inwestycji to blisko 14 milionów złotych, ponad 8 milionów złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, resztę pokryje powiat mławski przy wsparciu gminy Szreńsk. Powiat sierpecki będzie miał swoją piłkarską kadrę dziewcząt i chłopców do lat 9. W starostwie podpisano porozumienie z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej. Podczas spotkania zaprezentowano trenerów odpowiedzialnych za rekrutację i szkolenie młodych zawodników. W projekcie uczestniczą także lokalne kluby i szkółki piłkarskie. Po raz pierwszy w historii powiatu prowadzony będzie skauting najzdolniejszych 9-latków, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
4: Pierwszy raz w historii będziemy rekrutować i prowadzić skauting najbardziej zdolnych dzieci i wybierać, tak jak mamy kadrę narodową Rzeczypospolitej Polskiej, tak będzie kadra powiatowa, najzdolniejsze 9-latkowie, dziewczynki i chłopcy dla kadry powiatowej. Później ta kadra będzie rywalizować z kadrami powiatu, na przykład gostynińskiego, płockiego, żuromińskiego.
2: Finał zawodów ma odbyć się w Warszawie. W sierpcu jest wielu zdolnych zawodników, podkreśla starosta.
4: Mamy zdolne dzieci, które warto pokazać i warto też, żeby takie zrobiły sobie współzawodnictwo i postarały się o powołanie. A może za jakiś czas, za kilkanaście lat zobaczymy, czy na arenach ekstraklasy, czy może na zachodnich klubach, a może w Lidze Mistrzów albo w kadrze Polski.
2: Rozmowy dotyczące projektu trwały 2 miesiące. Podobna umowa została podpisana także w powiecie żuromińskim, o czym powiemy w wiadomościach lokalnych Radia 7 za godzinę. Młodzieżowa Rada Powiatu w Żurominie rozpoczyna nowy projekt. To inicjatywa pod hasłem Młodzi Radni, wspólne działania, wspólne doświadczenia. Na realizację działań młodzi otrzymali 25 tysięcy złotych. Środki pochodzą z programu Mazowsze dla Młodzieży 2026, który prowadzi Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt zakłada szkolenia z edukacji obywatelskiej. Uczestnicy będą rozwijać kompetencje społeczne i przywódcze. W planach jest także współpraca z Młodzieżową Radą Powiatu Mławskiego. Młodzi radni chcą wymieniać doświadczenia i organizować wspólne działania. Pojawi się również wsparcie technologiczne. Rada zyska nowe narzędzie do pracy projektowej. Szkolenie przejdzie także opiekun grupy.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tuniawista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zim od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zim. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
8: Dairy Zim. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Na co dzień
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tego się teraz.

0: Zbliża się godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ewakuację z Kijowa radzi dyplomatom Rosja w odpowiednim czasie. Obce drony z nad Rosji na Łotwie, jeden uderzył w skład ropy naftowej. Zwrot w pogodzie, są ostrzeżenia przed burzami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa we właściwym czasie. Rosjanie wysłali notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie. Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które mają odbyć się w sobotę 9 maja w Moskwie. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy. A tymczasem z Rosji na Łotwę wleciały obce drony, a dwa z nich rozbiły się. Informacje pochodzą od łotewskich sił zbrojnych. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 kilometrów od granicy z Rosją. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Do ataku doszło po godzinie 2 czasu polskiego. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając pozostanie w domach i zamknięcie okien. Wracamy do kraju. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Senatorowie mieli mnóstwo pytań, ale nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast ministra Żurka czy Siemoniaka pojawili się ich zastępcy. Na razie nie wiadomo, jaki majątek śledczym udało się zamrozić na poczet zobowiązań dla poszkodowanych, mówili wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Mercha oraz senator PiS Marek Pęk.
3: Nie mam informacji co do kwoty zabezpieczonej na rzecz ewentualnie zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzonych.
4: Tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo. Ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
2: Odpowiedź na większość pytań wymagała dodatkowych informacji albo jest objęta tajemnicą śledztwa, dlatego część senatorów apeluje o powołanie komisji śledczej. Premier Donald Tusk jest dziś w Rzymie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch. W Rzymie jest też dziś szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, a także Peter Madziar, przyszły premier Węgier. O poranku mają zostać wznowione działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Lasy Państwowe przekazały informację, że w akcję gaśniczą w puszczy zaangażowanych było wczoraj po 6 dromaderów i śmigłowców. Akcję mocno przeżywają mieszkańcy.
5: No tak, ja go nie widziałem jeszcze. Coś okrutnego.
6: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać. Przylecieć.
7: Bardzo sucho jest, bardzo sucho, no i deszczu nie ma.
8: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić, strasznie, strasznie twarda ziemia, w ogóle nic nie pada.
2: A dziś nad Polską spodziewany jest deszcz, a także miejscowo burze. IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą, w tym burzami w południowo-zachodniej części kraju. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali wydane dla 5 województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo dla świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 4 w nocy.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Wiemy, kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do Arsenalu dołączyło broniące tytułu PSG. Paryżanie dobrze będą wspominać stadion w Monachium. Rok temu to tam zdobyli tytuł. Wczoraj za to, remisując 1-1 z Bayernem, zapewnili sobie awans do finału rozgrywek, bo w pierwszym meczu wygrali 5-4. Mecz ułożył się już po trzeciej minucie, gdy do siatki trafił Osman Dembele, mówił trener Paryżan Luis Enrique.
10: Po zdobyciu gola byliśmy spokojniejsi niż zwykle w tego typu meczach. Bayern jednak dał z siebie wszystko, nieustannie atakował, co było bardzo trudne.
9: Bayern próbował i w końcu dopiął swego, ale gol Harry'ego Kane'a zdobyty w doliczonym czasie gry dał tylko remis. Mieliśmy zbyt mało czasu, by po bramce zmienić wynik dwóch meczów, mówił trener Bayernu Vincent Kompany.
10: Albo oni bronili się znakomicie, albo my mogliśmy spisać się nieco lepiej. Ostatecznie jednak o wyniku meczu zadecydowały detale, więc mimo wszystko były to wspaniałe pojedynki.
9: PSG tym samym może stać się drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu zdobyła Puchar Ligi Mistrzów. A dziś poznamy także finalistów pozostałych europejskich pucharów, zarówno w Lidze Europy, jak i Lidze Konferencji. Wśród półfinalistów nie brakuje wątków polskich. Matty Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnym podobnym położeniu jest Maxi Ojedele. Gracz reprezentujący Racing Club de Strasbourg stanie naprzeciwko Rayo Vallecano w półfinale Ligi Konferencji. Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego zajął się sprawą niewypłacenia nagród obiecanych przez firmę Zonda Krypto byłego już sponsora głównego PKOL-u. Czekają na nie Władimir Semiruni, który w Mediolanie zdobył srebrny medal, oraz jego trener Roland Cieślak. Związek zapowiada pomoc prawną i współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim, bo skoczkowie i trener są w tej samej sytuacji.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Sporo dziś chmur nad Polską, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie. Miejscami przelotne opady deszczu, burze możliwe po południu na Podkarpaciu i południu. Na termometrach od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i na północy. Do 17 w centrum, najcieplej na Podkarpaciu do 26.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
6: Yosera. We care, you grow.
7: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
8: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
7: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
8: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zim od Yosera.
7: Dairy co?
8: Dairy Zim. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
9: Dairy Zim. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
10: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
11: Reklama. Tu Radio.

0: 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Schronisko w Pawłowie bez kierownika, konkurs bez rozstrzygnięcia. Piłkarska współpraca, umowa w Żurominie. Zielona rywalizacja, konkurs w Ciechanowie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nie udało się wyłonić nowego kierownika schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie koło Ciechanowa. Drugi konkurs zakończył się bez rozstrzygnięcia. Do rozmów kwalifikacyjnych dopuszczono dwie osoby. Komisja konkursowa uznała jednak, że kandydaci nie spełniają oczekiwań związanych z prowadzeniem placówki. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. przygotowania do pracy na stanowisku oraz spełnienia wszystkich wymagań formalnych. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zapowiada ogłoszenie kolejnego konkursu w przyszłym tygodniu. Do czasu wyboru nowego kierownika obowiązki nadal pełni Olga Żynkina. Spółka informuje również, że ostatnie kontrole weterynaryjne w schronisku nie wykazały nieprawidłowości. Umowa o współpracy pomiędzy powiatem żuromińskim a Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej została podpisana wczoraj na stadionie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie. Dokument podpisali starosta Jerzy Rzymowski i wicestarosta Ireneusz Rejmus oraz przedstawiciele Mazowieckiego Związku, prezes Sławomir Pietrzyk i wiceprezes Dominik Gawor. Porozumienie dotyczy promocji powiatu podczas rozgrywek kadr powiatowych dziewcząt i chłopców do lat 9. Współpraca ma wspierać rozwój młodych talentów oraz umożliwić udział drużyn w profesjonalnie organizowanych rozgrywkach na Mazowszu. Podczas spotkania pokazano oficjalne stroje sportowe, w których występować będą reprezentanci powiatu żuromińskiego. Rozgrywki mają rozpocząć się w najbliższych miesiącach. Podobna umowa została podpisana także w powiecie sierpeckim, o czym informujemy na radio7.pl. Koncert zespołu Noise of Silence w Żurominie. Wydarzenie organizuje Żuromińskie Centrum Kultury. Organizatorzy przygotowują wieczór z mocnym brzmieniem i koncertową energią. Zespół narodził się z chaosu, mówi wokalistka grupy Gabriela Rakocze.
3: Zespół powstał w bardzo dziwny i chaotyczny, powiedzmy, sposób, dlatego że w Żuromińskim Centrum Kultury był organizowany Camp Rock w wakacje. Ja z dziewczynami znałam się już od dawna, ale głównie to pan Wojciech Lejnowski nas zgarnął w tą kupę, powiedzmy, w ten zespół i zaczęłyśmy grać.
2: Zespół tworzą cztery dziewczyny. Gabriela Rakoczy jest wokalistką. Pozostałe członkinie zespołu to Lena Gniatkowska, Maria Grodek oraz Maja Ratajczak. Są bardzo wszechstronne, ocenia Gabriela Rakoczy.
3: Chcemy tym pokazać, że zespół może się nie opierać na jednym basiście, jednym gitarzyście i jednym perkusiście, tylko że każdy, jeśli chce i jeśli może, to nauczy się tego, przynajmniej w jakimś kawałku. Dlatego nie mamy jednej perkusistki, jednej basistki, jednej gitarzystki, tylko są trzy dziewczyny, które się na tych instrumentach zmieniają.
2: Wejściówki na koncert są darmowe i zostało ich już niewiele. Koncert odbędzie się w piątek, początek o godzinie 18:00. Można wysyłać zgłoszenia do miejskiego konkursu na najładniejszą posesję w Ciechanowie. Inicjatywa promuje mieszkańców, którzy dbają o estetykę otoczenia i rozwijają zieleń. W konkursie przygotowano cztery kategorie. Mogą wziąć w nim udział właściciele domów, mieszkańcy bloków oraz instytucje, m.in. szkoły i przedszkola. Jury oceni wygląd przestrzeni, kompozycję roślin. Pod uwagę weźmie też rozwiązania ekologiczne. Liczyć się będzie retencja wody, kompostowanie oraz tworzenie miejsc przyjaznych owadom i zwierzętom. Formularze dostępne są w urzędzie i na stronie internetowej miasta. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Zgłoszenia można składać do końca lipca.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
1: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór. Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
1: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Żywioł opanowany, ale wciąż niebezpieczny, trwa gaszenie Puszczy Solskiej. Burze nad Polską ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu. Naturalne kosiarki, czyli owce, zatrudniło miasto Katowice. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
3: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony.
2: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który cały czas jest na miejscu akcji w sztabie kryzysowym. Mieszkańcy nie kryją obaw. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Ogromna chmura dymu.
5: Ogromna. No tak, ja go nie wiedziałem. Jeszcze. Coś okrutnego.
6: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
7: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
4: Błyskawicznie.
7: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
8: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma.
9: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
2: W okolicy pożaru leży miasto Józefów. Mieszkańcy są przygotowani do ewentualnej ewakuacji, jeśli taka potrzeba zajdzie. A IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Te dziś po południu mogą wystąpić w 5 województwach na terenie lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo na terenie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 14. Szpital dostał karę za leczenie syna senatora poza kolejką pacjentów. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na nią Narodowy Fundusz Zdrowia. To po aferze z przyjęciem poza kolejnością syna polityka Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
10: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii, zamiast troszczyć się o pacjentów, uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
11: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej.
10: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
12: Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
10: Pełen raport z wewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu.
2: Na Łotwę wleciały obce drony z Rosji, a dwa z nich rozbiły się. Na miejscu są służby ratownicze. Według doniesień jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Płacą im za to, że w trakcie pracy jedzą, piją, odpoczywają i znów jedzą. Taką ekipę do koszenia zieleni zatrudniły Katowice. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich do koszenia. W tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych, mówi Michał Mendela z ratusza.
13: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody.
2: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w naturze, czyli dostają to, co zjedzą.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Będzie 5 decydujący mecz w wielkim finale plus Ligi Siatkarzy. Bogdanka Luk Lublin przed własną publicznością przegrała z Aluron CMC Warta Zawiercie 1-3. W rywalizacji do 3 wygranych jest po 2. Bohaterem spotkania był atakujący Zawiercian Bartłomiej Bołądź, który zdobył aż 22 punkty.
14: Najważniejsze moim zdaniem, że zagraliśmy lepsze spotkanie niż ostatnie 2 mecze. Wróciliśmy do swojego poziomu, może jeszcze nie idealnie, ale najważniejsze, że ten mecz jest wygrany.
10: Tytuł mistrzowski mogli obronić siatkarze z Lublina przed własną publicznością. Teraz decydujący 5 mecz odbędzie się w Sosnowcu, mówi Mateusz Malinowski, atakujący siatkarzy z Lublina.
15: Mogło być pięknie, ale zrobiło się po prostu średnio. Tutaj dyspozycja dnia decyduje i tak naprawdę ciężko jest obstawić, kto zagra lepiej, ale liczę na to, że się zregenerujemy i powalczymy.
10: Brązowe medale plus ligi zapewnili sobie siatkarze PGE projektów Warszawa. Paryżanie drugimi finalistami Ligi Mistrzów. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, a pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Po dniu przerwy polscy hokeiści wracają do gry w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, które rozgrywane są w Sosnowcu. Po porażkach z Francją w rzutach karnych oraz Kazachstanem szanse na awans do elity mocno się zmniejszyły, dlatego pojedynek z Japonią trzeba wygrać i to najlepiej wysoko. Po trzech meczach biało-czerwoni mają na swoim koncie 4 punkty i plasują się na 4. miejscu w 6-zespołowej stawce. Katie McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Amerykańska tenisistka wygrała z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną 6-2, 6-3. Mecz Świątek najprawdopodobniej w piątek. Pozostali Polacy z turniejem już się pożegnali.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Kolejny dzień z dużymi różnicami w temperaturze, bo na Podkarpaciu na przykład 26 stopni w centrum do 17, a na północy od 9 do 12 stopni. Sporo dziś chmur nad Polską, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, ale tam po południu możliwe burze, deszcz możliwy w całym kraju przelotny.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otaczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 7 dzień maja. W 1946 roku Nidzica otrzymała swoją obecną nazwę. Po przyłączeniu Mazur do Polski początkowo miasto oficjalnie nosiło nazwę Nibork. W 1980 roku rozpoczął się strajk głodowy w kościele Świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej, by zademonstrować poparcie dla prowadzących głodówkę w więzieniach Mirosława Chojeckiego i Dariusza Kobzdeja oraz wyrazić solidarność z innymi więźniami politycznymi. Jednym z protestujących był urodzony w Płońsku działacz opozycji antykomunistycznej Marian Gołębiewski.
3: W narodzie polskim dokonano ludobójstwa. A ludobójstwo nie powinno być przerabnione.
2: W 2000 roku urodzony w Brodnicy Edward Zielski przyjął święcenia biskupie, stając się ordynariuszem diecezji Campo Mayor w Brazylii.
4: Jeżeli ja się poddam jakiemuś nałogowi, jeżeli ja pozwolę, że jakiś grzech się stwarza nałogiem we mnie.
2: W 2010 roku odbyła się premiera komedii Fenomen, w której rolę Czarka zagrał urodzony w Rypinie Rafał Cieszyński.
5: Nie, mamusia, ile lasek jest na świecie? To nie, to mamusia się zaparła na tą Agnieszkę, no. A poza tym ja nie piję i nie palę.
2: W 2021 roku Jarosław Nowosielski z Ciechanowa z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał nominację na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.
6: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia zasłużonym strażakom. Starszy brygadier Jarosław Nowosielski.
2: Urodzili się w 1911 roku Stanisław Tadeusz Chęciński, żołnierz 36. Pułku Piechoty. Wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, osadzony w punkcie zbiorczym dla jeńców w Iłowie-Osadzie w powiecie działdowskim, gdzie został zastrzelony w trakcie próby ucieczki. W 1923 roku w Rypinie Stanisław Ibis-Gratkowski, malarz, grafik i karykaturzysta. W 1923 roku w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Włodzimierz Skoczylski. Aktor wystąpił jako Sanderus w Krzyżakach Aleksandra Forda. Użyczył głosu Muchomorkowi, jednej z dwóch głównych postaci popularnego w Polsce animowanego serialu dla dzieci Bajki z Muchu i Paproci.
7: Kiedy patrzę na wodę, od razu mam ochotę na rybę.
2: W 1925 roku Stanisław Kutryb, pseudonim Ryś Rekin, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. We wrześniu 1946 roku został powołany do Ludowego Wojska Polskiego, zaczął się ukrywać, a w dwa miesiące później dołączył do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W styczniu 1947 roku został przydzielony do patrolu Bolesława Szyszki Klona, działającego w powiatach ostrołęckim i przasnyskim. Został ujęty przez grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa. Kutryb początkowo był przetrzymywany w areszcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Przasnyszu, następnie przewieziony do więzienia Mokotowskiego w Warszawie. Po pokazowym procesie na sesji wyjazdowej w Przasnyszu Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na karę śmierci. W 1965 roku w Płońsku Ireneusz Truszkowski, dyplomata, urzędnik konsularny, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
8: Pomagamy Polakom w tych trudnych chwilach, jak ktoś na przykład niestety umrze, ale również w tych wspaniałych chwilach, jak ktoś chce zawrzeć związek małżeński.
2: Zmarli w 1926 roku Władysław Smoleński, historyk, przedstawiciel tzw. Szkoły Warszawskiej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor prac historycznych, członek Towarzystwa Historycznego we Lwowie. Urodził się w Grabienicach Małych w gminie Strzegowo w powiecie mławskim. W 1943 roku Kazimierz Smoleński, chemik oraz technolog, profesor Politechniki Warszawskiej, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Urodził się w Mławie. W 1968 roku Tadeusz Gierzyński, prawnik, działacz społeczny i polityczny, asesor sądowy i sędzia w Płocku i Mławie, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wielokrotnie reprezentował różne organizacje na arenie międzynarodowej, prezes Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Kawalerii Orderu Odrodzenia Polski, urodził się w Przeradzu Małym w gminie Lutocin w powiecie żuromińskim.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas!
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Gospodarstwo ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59. Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Deszcz pomaga strażakom walczącym z pożarem puszczy na Roztoczu. Uczelnie szykują się na maturzystów, którzy byli 6-latkami w szkole. Polska ma bezpośrednie połączenie z San Francisco. To nowość w ofercie lotu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 600 ton wody wylali strażacy z nieba na palącą się Puszczę Solską. To dotychczasowe podsumowanie 2 dni walki z ogniem na Roztoczu. Śmigłowce i samoloty gaśnicze dotąd przeprowadziły około 500 zrzutów wody. Dziś akcje kontynuują. Sytuacja po nocy jest opanowana, ale na miejscu znów zaczyna wiać wiatr, co jest największym zagrożeniem. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński na porannym sztabie kryzysowym przekazał, jak to ujął, kilka optymistycznych informacji.
3: Sytuacja jak jest dość dynamiczna, ale zaczął padać deszcz. To będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne.
2: Pożar w okolicy miejscowości Kozaki i Osuchy w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorkowe popołudnie. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, poinformował łotewski minister obrony, który udał się na miejsce, gdzie spadły 2 bezzałogowce. Łotewska armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło, a Ukraina ma pełne prawo do obrony. W związku z nocnym incydentem poderwano myśliwce NATO, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wcześniej informowaliśmy, 2 z kilku dronów rozbiły się, jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, 40 km od granicy z Rosją. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób. Prawie 2 razy więcej niż przed rokiem. Ben O'Connor.
4: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
5: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
6: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
4: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
7: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
4: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia 2 roczników. W 2014 roku do szkoły poszły 6-latki.
2: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur. LOT robi kolejny krok za ocean. Polski przewoźnik zainaugurował właśnie bezpośrednie rejsy do San Francisco. Pierwszy lot w tamtym kierunku odbył się wczoraj z warszawskiego Okęcia. Nowa transatlantycka trasa przewoźnika będzie realizowana w sezonie letnim tego roku z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo. San Francisco to 6 miasto po Chicago, Nowym Jorku, New Yorku, Miami i Los Angeles, dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA.

0: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Zapraszamy do gminy Działdowo na otwarcie pierwszego kompleksu sportowego Orlik edycja 2024. Turniej piłki nożnej, konkursy, animacje dla dzieci i stoiska kół gospodyń wiejskich. 10 maja, start wydarzenia o 10:00 przy zespole szkolno-przedszkolnym w Burkacie. Zaprasza wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Uwaga, w salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Deszcz pomaga strażakom walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
3: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie to wodę pobierać z każdego zbiornika, zestawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
2: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z lasów państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody. Od 14 dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważał łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
4: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
2: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
5: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
2: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro, po raz 5, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody, awaryjne hamowanie czy ćwiczenie spłynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otaczania szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9. Telefon 662 021 557.
2: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent. Miriam Lipińska. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożarów bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
3: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
4: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
3: No bo to był naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
5: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
6: Tutaj większość od nas gasiła te najbardziej zagrożone miejsca.
4: Był strach?
6: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
4: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
6: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
2: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
7: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
2: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim, a po południu Donald Tusk spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo, zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
8: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
2: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wypracowano jeszcze mechanizmu pożyczkowego. W zeszłym miesiącu wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie wzrosła w porównaniu rok do roku o 30%, podało Biuro Informacji Kredytowej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to blisko 0,5 miliona złotych, czyli o 9% więcej niż rok temu.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Zapraszamy do gminy Działdowo na otwarcie pierwszego kompleksu sportowego Orlik edycja 2024. Turniej piłki nożnej, konkursy, animacje dla dzieci i stoiska kół gospodyń wiejskich. 10 maja, start wydarzenia o 10:00 przy zespole szkolno-przedszkolnym w Burkacie. Zaprasza wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
6: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
5: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
6: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
5: Dairy co?
6: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
7: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
9: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Na co dzień
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy szwacz, efekt więcej mleka.
8: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
10: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
11: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Zbliża się godzina 13.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: Prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów. Będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy trafi do szkół. Miriam Lipińska. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
10: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
9: Mówi prezydent. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Sytuacja pożarowa się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura. Jak dodaje, nie ma już tak dużych płomieni ognia czy zadymienia jak wczoraj, ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej z udziałem kilkuset strażaków z różnych części Polski wciąż trwa.
11: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
9: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. A walczących z ogniem strażaków wspierają okoliczni mieszkańcy, przygotowują dla nich kanapki, wodę i gorące napoje.
12: Już jest cała remiza i jeszcze w Domu Kultury jest woda złożona. Ludzie odpowiedzieli, teraz mamy taką małą akcję, bo codziennie robimy kanapki. Też jakieś drobne sumy na stowarzyszenie przelewają i mamy za co po prostu kupić produkty, żeby nasi druhowie nie byli po prostu głodni. Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej.
9: Mówi Barbara Wojciechowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie w Józefowie. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiedztwa. Budynków. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
13: A więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
9: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jednak z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
14: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież
0: ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
9: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Kolejne instytucje przygotowują się do Nocy Muzeów. We Wrocławiu będzie ich ponad 100, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. W tym przypadku obowiązują zapisy, a zwiedzanie będzie możliwe tylko z przewodnikiem.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
6: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
7: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
8: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Michał Nowakowski, historyk mławski. W dzisiejszym felietonie chciałbym poruszyć znowu tematykę związaną z powstaniem styczniowym. Otóż warto wiedzieć, że to właśnie powstanie z roku 1863 było najaktywniejsze na ziemi mławskiej spośród wszystkich powstań narodowych w XIX wieku. Generalnie też powstanie styczniowe było największym zrywem narodu polskiego w walce o niepodległość. Objęło ono swym zasięgiem tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi, a także Ukrainy. Przez oddziały powstańcze przewinęło się około 200 tysięcy osób. Jego udziałem było ponad 1200 bitew i potyczek, które pochłonęły dziesiątki tysięcy ofiar. Szczególnym echem odbiło się ono właśnie na terenie północnego Mazowsza. Tutaj, w guberni płockiej, operowały liczne oddziały, a wśród nich najbardziej znane to te pod dowództwem Zygmunta Padlewskiego, naczelnika wojennego województwa płockiego, oraz pod dowództwem Tomasza Kolbego, naczelnika wojennego powiatu przasnyskiego. Oddziały obu dowódców operowały również w powiecie mławskim. Należy zaznaczyć, że w skład oddziału Tomasza Kolbego wchodzili przede wszystkim chłopi. O tym dowódcy pisał Bolesław Limanowski. Wśród dowódców czynnych w Płockiem zjednał szczególnie wielkie zaufanie wśród włościan Tomasz Kolbe. Widzieli w nim bowiem szczególnie

0: obrońcę swoich interesów, silnych przekonań demokratycznych, wierząc, że tylko przy pomocy ludu można osiągnąć zwycięstwo. Okazał się też dzielnym żołnierzem i w licznych potyczkach, które stoczył z Moskalami, nie zrażał się poniesioną klęską. I kiedy inni opuszczali pole walki, on sam z garstką towarzyszy podtrzymywał i rozniecał na nowo powstanie. Żołnierze lubili go i mieli w niego wiarę. Jak wyglądała ostatnia bitwa Tomasza Kolbego? Otóż było to 5 maja 1863 roku pod Rydzewem. Jego oddziałek połączył się wówczas z oddziałem Feliksa Rzępołuskiego w powiecie płońskim. Obydwa oddziały liczyły wówczas 72 partyzantów i dowodzone były przez Kolbego. Zostały one znienacka zaatakowane przez wielkie zgrupowanie wojsk carskich, dowodzone przez pułkownika Wałujewa. Zgrupowanie to liczyło około 600 żołnierzy piechoty i saperów oraz 250 ludzi konno. Zaskoczenie Rosjanom udało się dzięki wskazaniu miejsca pobytu powstańców przez kolonistę niemieckiego z Ojrzenia. Powstańcy zostali otoczeni z trzech stron. Za plecami mieli bagna. Kapitan Kolbe, zorientowawszy się w sytuacji, zarządził właśnie przez bagno odwrót oddziału pod przykryciem 18 żołnierzy piechoty dysponujących bronią palną. Tyraliera powstańcza, dowodzona przez Kolbego, wstrzymywała nacierającego nieprzyjaciela aż przez 2,5 godziny do śmierci ostatniego żołnierza. Ocalał tylko ciężko ranny Józef Prus Trębicki. Wśród zabitych byli m.in. Feliks Rzępołuski, a także Tomasz Kolbe. Ofiara poległych przyczyniła się do ocalenia reszty oddziału, który przedarł się przez okrążenie nieprzyjaciela, a następnie przez bagna w okolice Radzanowa. Bitwa i bohaterstwo powstańców, dowodzonych przez Kolbego, jeszcze w czasie powstania poczęły okrywać się legendą. Później zaś historycy zaczęli Rydzewo nazywać płockimi Termopilami. Bohaterska śmierć Kolbego na polu bitwy, podczas której został wielokrotnie ranny, zyskała szacunek nawet u przeciwnika. Jak podaje Limanowski, Wałujew, zwycięzca, ciało Kolbego, okrytego przeszło 30 ranami, z czaszką zgruchotaną, kazał złożyć na wóz i zostawiając je w pierwszej wsi spotkanej, zwołanej szlachcie zapowiedział, że jeżeli takiego walecznego żołnierza nie pochowają porządnie i jak się należy, ów Wałujew każe po 100 batów im wypalić. I tak się stało. Pogrzeb Kolbego zgromadził ogromne tłumy włościan, przybyłych oddać hołd swojemu dowódcy. Ciało jego zostało pogrzebane na cmentarzu w Unierzyżu.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769. Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Reklama.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za ile jutro zatankujemy? Mamy dobre wieści dla kierowców. Popołudnie z burzami, są ostrzeżenia, gdzie zagrzmi. Nowe standardy opieki okołoporodowej wchodzą dziś w życie. Miriam Lipińska. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 za 6,90, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł i 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzyny i diesla zatankujemy taniej niż dziś. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południowym wschodzie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, a także dla części województw śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dla południa Mazowsza. W czasie burz mocniej popada, może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Trzecią dobę trwa walka z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli.
3: Lasy nam się palą już od kilku dni. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
2: Mówi strażak ochotnik pan Sławomir. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
4: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołu wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
2: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki. Określają prawa kobiety, która straciła dziecko w czasie ciąży lub porodu. Kładą też duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem czy opiekę laktacyjną. Miały być korzystne dla zdrowia, ale mogą zaszkodzić. Krakowskie tężnie solankowe. W ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto dostało już wytyczne od sanepidu, dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
5: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
2: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. To nie zmienia jednak faktu, że bakterie nadal mogą się do tężni przedostawać.
5: To są obiekty otwarte, ze stałym kontaktem ze zwierzętami, które mogą w każdej chwili zanieczyścić solankę krążącą w tej tężni. W związku z tym zagrożenie związane z występowaniem bakterii na tych obiektach jest.
2: Prozdrowotne działania tężni solankowych podważyli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego, którzy podczas prowadzonych badań wykryli w solance m.in. bakterie E. coli.

0: Reklama.
1: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Schronisko w Pawłowie bez kierownika, konkurs bez rozstrzygnięcia. Koła z regionu po wsparcie, trwa nabór do KGW. Kickboxingowe salony, Sobótka z full kontaktem w Mławie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nie udało się wyłonić nowego kierownika schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie koło Ciechanowa. Drugi konkurs zakończył się bez rozstrzygnięcia. Do rozmów kwalifikacyjnych dopuszczono dwie osoby. Komisja konkursowa uznała jednak, że kandydaci nie spełniają oczekiwań związanych z prowadzeniem placówki. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. przygotowania do pracy na stanowisku oraz spełnienia wszystkich wymagań formalnych. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zapowiada ogłoszenie kolejnego konkursu w przyszłym tygodniu. Do czasu wyboru nowego kierownika obowiązki nadal pełni Olga Żynkina. Spółka informuje również, że ostatnie kontrole weterynaryjne w schronisku nie wykazały nieprawidłowości. Koła gospodyń wiejskich z północnego Mazowsza i Działdowszczyzny mogą ubiegać się o dofinansowanie działalności statutowej. Nabór już się rozpoczął. Organizacje regularnie korzystają ze wsparcia. Dzięki niemu organizowane są festyny, warsztaty kulinarne, spotkania integracyjne oraz wydarzenia promujące lokalne tradycje i kulturę ludową. O środki mogą starać się koła wpisane do Krajowego Rejestru KGW prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie można przeznaczyć na działalność społeczno-wychowawczą, kulturalną oraz inicjatywy związane z rozwojem obszarów wiejskich. Na program przeznaczono 140 milionów złotych. W tym roku zmienił się sposób składania dokumentów. Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór potrwa do 30 września lub do wyczerpania środków. Umowa o współpracy pomiędzy powiatem żuromińskim a Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej została podpisana wczoraj na stadionie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie. Dokument podpisali starosta Jerzy Rzymowski i wicestarosta Ireneusz Rejmus oraz przedstawiciele Mazowieckiego Związku, prezes Sławomir Pietrzyk i wiceprezes Dominik Gawor. Porozumienie dotyczy promocji powiatu podczas rozgrywek kadr powiatowych dziewcząt i chłopców do lat 9. Współpraca ma wspierać rozwój młodych talentów oraz umożliwić udział drużyn w profesjonalnie organizowanych rozgrywkach na Mazowszu. Podczas spotkania pokazano oficjalne stroje sportowe, w których występować będą reprezentanci powiatu żuromińskiego. Rozgrywki mają rozpocząć się w najbliższych miesiącach. Podobna umowa została podpisana także w powiecie sierpeckim, o czym powiemy w wiadomościach lokalnych Radia 7 za godzinę. Sobótka z full kontaktem w Mławie. To ogólnopolska liga sparingowa w kickboxingu, która szybko zyskuje popularność wśród miłośników sportów walki. Rywalizacja ma charakter pojedynków międzyklubowych. Charakterystycznym dla zawodów jest formuła full contact, której zasady omawia szkoleniowiec mławskiej drużyny Piotr Tkaczyk.
3: W danej formule dozwolone są wszystkie techniki bokserskie oraz kopnięcia od pasa w górę wraz z wycięciami. Zapraszam na sportowe emocje.
2: Wydarzenie odbędzie się w Mławskiej Hali Sportowej. Organizuje je Kickboxing Team Tkaczyk Mława pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Początek w sobotę o godzinie 9:00. Wstęp jest bezpłatny. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
5: Pogoda.
2: Przyszło chłodzenie i zostanie z nami przez kilka dni. Teraz 10 stopni w regionie. Noc pochmurna i tylko nieznacznie chłodniejsza. Temperatura spadnie do 8 stopni. Wiatr słaby z północy, ciśnienie rośnie. I jeszcze zaproszenie. Dziś naszym gościem będzie dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, Anna Smolińska. Porozmawiamy o rozbudowie placówki oraz o tym, jak radzą sobie w tym trudnym czasie. Początek rozmowy po godzinie 16:00.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
5: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
7: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
8: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum. Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty, jak dotąd usłyszało, 95 osób. Szymon Kępka.
3: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
3: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem, zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości około 0,5 kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
5: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo tu też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
2: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
6: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
2: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy. To mniej niż dziś.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Zapraszamy do gminy Działdowo na otwarcie pierwszego kompleksu sportowego Orlik edycja 2024. Turniej piłki nożnej, konkursy, animacje dla dzieci i stoiska kół gospodyń wiejskich. 10 maja, start wydarzenia o 10:00 przy zespole szkolno-przedszkolnym w Burkacie. Zaprasza wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
3: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Na co dzień.
6: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
5: Na co dzień.
6: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
7: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
8: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
9: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mieszkańcy zdecydują, ruszył budżet obywatelski. Cyfrowe przedszkola w Mławie, placówki z dofinansowaniem. Powrót do wspomnień, nowa książka z Działdowa. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Rozpoczęła się kolejna edycja budżetu obywatelskiego w gminie i mieście Żuromin. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje inwestycji i projektów. Budżet obywatelski dobrze się przyjął w gminie Żuromin, mówi burmistrz Michał Bodenszac.
3: Budżet obywatelski już się zakorzenił w historii naszego Żuromina. To już jest kolejna edycja od kilku lat. Mieszkańcy chętnie biorą udział w zgłaszaniu zadań, a potem w głosowaniu. Mam nadzieję, że ta edycja również nie będzie odstawać.
2: W tym programie nie ma przegranych, zaznacza burmistrz.
3: Projekty zgłaszane przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego są również inspiracją zarówno dla burmistrzów, jak i radnych do tego, żeby dyskutować o tych pomysłach, nawet wtedy, kiedy one nie znajdą swojego poparcia wśród mieszkańców, ale tworzą taką bazę pomysłów na przyszłość, więc chociażby z tego względu warto o tych pomysłach mówić.
2: Wnioski może złożyć każdy mieszkaniec gminy. Do formularza trzeba dołączyć podpis osoby popierającej projekt. Dokumenty można

0: składać w urzędzie lub przesłać pocztą. Maksymalna wartość jednego zadania to 140 tysięcy złotych. Po zakończeniu naboru projekty przejdą weryfikację, a następnie mieszkańcy wybiorą najlepsze pomysły w głosowaniu, które odbędzie się w formie papierowej oraz elektronicznej. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać głos na dwa projekty. Propozycje można zgłaszać do 5 czerwca. Głosowanie rozpocznie się 14 lipca. Mława przystąpiła do projektu Liderki i Liderzy Przedszkolnej Edukacji Cyfrowej Mazowsze. Wsparcie otrzymały miejskie przedszkola oraz oddział przedszkolny. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dofinansowanie trafi do 4 miejskich przedszkoli samorządowych oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2. Dzięki wsparciu placówki kupią nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt cyfrowy. W przedszkolach pojawią się m.in. roboty edukacyjne, mikroskopy cyfrowe, długopisy 3D, programowalne zabawki, klocki edukacyjne oraz urządzenia wspomagające naukę programowania. Projekt ma rozwijać kompetencje cyfrowe najmłodszych dzieci oraz wspierać nowoczesną edukację przedszkolną. Powiat sierpecki będzie miał swoją piłkarską kadrę dziewcząt i chłopców do lat 9. W starostwie podpisano porozumienie z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej. Podczas spotkania zaprezentowano trenerów odpowiedzialnych za rekrutację i szkolenie młodych zawodników. W projekcie uczestniczą także lokalne kluby i szkółki piłkarskie. Po raz pierwszy w historii powiatu prowadzony będzie skauting najzdolniejszych dziewięciolatków, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
1: Pierwszy raz w historii będziemy rekrutować i prowadzić skauting najbardziej zdolnych dzieci i wybierać, tak jak mamy kadrę narodową Rzeczypospolitej Polskiej, tak będzie kadra powiatowa, najzdolniejsze dziewięciolatkowie, dziewczynki i chłopcy dla kadry powiatowej. Później ta kadra będzie rywalizować z kadrami powiatu na przykład gostynińskiego, płockiego, żyromińskiego.
0: Finał zawodów ma odbyć się w Warszawie. W sierpcu jest wielu zdolnych zawodników, podkreśla starosta.
1: Mamy zdolne dzieci, które warto pokazać i warto też, żeby takie zrobiły sobie współzawodnictwo i postarały się o powołanie. A może za jakiś czas, za kilkanaście lat zobaczymy, czy na arenach ekstraklasy, czy może na zachodnich klubach, a może w Lidze Mistrzów albo w kadrze Polski.
0: Rozmowy dotyczące projektu trwały 2 miesiące. Podobna umowa została podpisana także w powiecie żuromińskim, o czym piszemy na radio7.pl. Jest nowa publikacja Elżbiety Zakrzewskiej. To zbiór opowiadań Kiedyś było lepiej. Książka zawiera 15 tekstów. Autorka wraca w nich do dawnych lat i opisuje codzienność mieszkańców. Pokazuje świat dzieciństwa i młodości. Przypomina miejsca oraz sytuacje, które dziś istnieją już tylko w pamięci. To kolejna propozycja w dorobku pisarki. Wcześniej ukazały się m.in. Moja Młyńska, Obrazki Działdowskie czy Za drzwiami. Nowa książka została wydana w ramach Działdowskich Zeszytów Literackich, zeszyt 15. Projekt współfinansuje samorząd miasta. Promocja publikacji odbędzie się w środę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie, początek o godzinie 18.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Przyszło chłodzenie i zostanie z nami przez kilka dni. Teraz 10 stopni w regionie. Noc pochmurna i tylko nieznacznie chłodniejsza. Temperatura spadnie do 8 stopni. Wiatr słaby z północy, ciśnienie rośnie. I jeszcze zaproszenie. Dziś naszym gościem będzie dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, Anna Smolińska. Porozmawiamy o rozbudowie placówki oraz o tym, jak radzą sobie w tym trudnym czasie. Początek rozmowy po godzinie 16.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Tu Radio 7, w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy. Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza Twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otoczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
5: Na co dzień
6: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
5: Na co dzień.
6: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
7: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strzały w austriackim Linzu są zabici. Prezes NBP o szansach na obniżkę stóp procentowych i protest kolejarzy chcą powrotu do starego sposobu układania grafików pracy. Miriam Lipińska. Strzelanina w Linzu na północy Austrii. Doszło do niej przed restauracją. Zginęły 3 osoby. A wcześniej o incydencie poinformował dziennik Kronen Zeitung. Gazeta podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca, który zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do sytuacji na Lubelszczyźnie. Ale las to nie tylko drzewa, to również mieszkające w nim zwierzęta, mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
3: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
4: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną i z uwagi na siedlisko głuszcza, które występuje i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast akurat ta część niestety padła ofiarą płomieni.
2: Na razie trudno oszacować, ile hektarów Puszczy Solskiej spłonęło. Działania strażaków cały czas trwają. Szef Narodowego Banku Polskiego rozwiewa nadzieję na obniżki stóp procentowych. Jak stwierdził Adam Glapiński, taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna. A wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła wysokość stóp procentowych bez zmian. Człowiek to nie algorytm, skandowali kolejarze przed siedzibą PKP Intercity w Warszawie. Domagają się wycofania elektronicznego systemu, który układa harmonogram pracy.
5: Mamy pilotaż zmian w grafikach, gdzie jakaś siła wyższa będzie nam robić te grafiki.
6: Nie możemy nawet sobie zarejestrować się do lekarza, nie możemy wyjść gdzieś z rodziną, wyjechać, bo te dni, które mamy zaznaczane w grafiku, są one po prostu nieakceptowalne.
7: Układanie grafików porozwalało nam życie prywatne, nie jest to, że małżeństwa razem jeżdżą.
2: Spółka twierdzi jednak, że system elektroniczny jest bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy i nie łamie prawa pracy. System to część całego programu, za który spółka zapłaciła 2 miliony złotych. Na razie nie ma powodów do niepokoju, ale monitorujemy sytuację i nie bagatelizujemy zagrożenia, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej. To reakcja na informację o pierwszej osobie z objawami hantawirusa spoza pokładu holenderskiego wycieczkowca. Według mediów to stewardesa holenderskich linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką wycieczkowca, na którym zmarły wcześniej 3 zakażone osoby. A według holenderskich władz podczas postoju na Świętej Helenie, do którego doszło zanim zgłoszono ognisko choroby, statek opuściło łącznie 40 pasażerów, w tym zakażona kobieta, od której zakaziła się później stewardessa. I na koniec zmieniamy temat. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków.
8: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
2: Mówi Aneta Błyszczek z ogrodu. Problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy. Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Bloch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim i Państwa gościem jest pani Anna Smolińska, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Dzień dobry pani dyrektor.
2: Witam Państwa, witam panią redaktor bardzo serdecznie.
1: No pani dyrektor, no musimy zacząć od rozbudowy Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki, bo to chyba jest najważniejsza i chyba największa inwestycja, jeśli idzie o pani placówkę.
2: Tak, to jedna z kluczowych inwestycji powiatu ciechanowskiego, realizowane od 2025 roku w lipcu, natomiast przeszliśmy w inne miejsce. Podkreślam, inwestorem całego przedsięwzięcia jest powiat ciechanowski, a tak naprawdę dzięki zaangażowaniu panu staroście Janu Andrzejowi Kaluszkiewiczowi i radnym powstaje nowoczesna, dostępna i funkcjonalna przestrzeń dla mieszkańców. To będzie jeszcze wspanialsze miejsce wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych na zupełnie, myślę, wyższym poziomie, chociaż my naprawdę staraliśmy się ten poziom utrzymywać zawsze, ale nowoczesność też ma swoje dobre strony.
1: Co się konkretnie zmieni?
2: Przede wszystkim powstała dodatkowa sala kinowa na około 150 osób, co daje nam dużo większe możliwości nie tylko wyświetlania filmów premierowych, że będą w czasie, ale też znacznego zwiększenia liczby seansów każdego dnia. Dzięki temu też repertuar będzie bardziej elastyczny, a mieszkańcy będą mogli w większym stopniu sobie wybierać godziny i tytuły w danym dniu. Modernizujemy cały obiekt, także to jest bardzo ważne. Wprowadzamy windy, o które bardzo często mieszkańcy mówili, a wszystkie sale, zarówno i kinowe, sale prób, taneczne, będą klimatyzowane, co też naprawdę było bardzo potrzebne. Więc no, komfort dla widzów się zmieni, ale i dla aktorów, dla wszystkich tak naprawdę.
1: Mieszkańcy też pytają o widoczność, bo wiemy, że do tej pory był z tym kłopot, jeśli idzie właśnie o salę kinową.
2: I słusznie, że pytają, bo to zdecydowanie poprawi widoczność. Trzeba o tym powiedzieć, że wcześniej z tym nie było za dobrze. W salach zostało już zastosowane podwyższenia stadionowe. Układ miejsc, dzięki temu każdy widz będzie miał bardzo dobrą widoczność. Do tego nowoczesna technika projekcyjna, również i nagłośnienie. Odbiór wydarzeń będzie znacznie na wyższym poziomie, a możliwości wyświetlania filmów i organizacji wydarzeń kulturalnych będą zdecydowanie na większym poziomie niż dotychczas, chociaż my staraliśmy się zawsze ten poziom trzymać.
1: A jak przebiega w tej chwili realizacja tego zadania, tej inwestycji, tego remontu, bo w zasadzie przebudowy, bo to remont to chyba za mało.
2: To prawda. Myślę, że o takich szczegółach to najlepiej dopytać u źródła, czyli pana Jana Andrzeja Kaluszkiewicza, starostę ciechanowskiego. Ja tylko mogę powiedzieć, że prace są bardzo, bardzo zaawansowane, choć jak przy każdej dużej inwestycji pojawiają się roboty dodatkowe. Na przykład konieczne było wykonanie nowego stropu między kawiarnią i salą kinową, ale to jest naturalne na tym etapie. Tych takich dodatkowych robót jest sporo i to też wydłuża tak naprawdę część oddania sal.
1: No tak, każdy, kto przeprowadzał remont chociażby w domu, wie, że nie wszystko idzie zgodnie z planem, a czasem warto jest zmienić coś, żeby w trakcie remontu, żeby ta inwestycja, ten obiekt docelowo był bardziej funkcjonalny. A proszę powiedzieć, kiedy mieszkańcy będą mogli już w pełni skorzystać z tego obiektu?
2: Zakładamy, że do końca roku przeniesiemy się do nowego obiektu, ale tak jak mówię, są różne niespodzianki i tak naprawdę pan starosta będzie może wiedział szczegółowo, bo na bieżąco co tydzień tak naprawdę koordynuje pracę. Ja pytam cały czas, ale nie aż tak szczegółowo. Ale wierzę w to, że już w nowym roku będziemy w swojej siedzibie, czego sobie i Państwu życzę.
1: A może przypomnijmy, ile to wszystko będzie kosztowało?
2: Cała inwestycja to ponad 27 milionów złotych, współfinansowane z Polskiego Ładu i środków samorządowych. To duży krok dla całego powiatu i efekt konkretnych działań starosty oraz zarządu, który od początku mocno wspiera rozwój naszej kultury i naprawdę chciałabym, żeby to podkreślić. podkreślić, ponieważ bardzo wszystkim nam zależało, żeby to centrum się rozwijało i nie tylko nam jako pracownikom, ale i mieszkańcom. To jest ważne miejsce na mapie Ciechanowa i każdemu zależało, żeby ono jednak już przeszło ten remont.
1: Bo nie było remontowane od wielu lat, to chyba też warto podkreślić.
2: No od 60, więc no to nie od wielu, tylko od kilkudziesięciu lat, więc no jakby, jak to się mówi, to się po prostu nam należało.
1: No dobrze, remont remontem, ale ja chciałabym też zapytać, jak dzisiaj funkcjonuje Centrum Kultury w Ciechanowie?
2: No muszę powiedzieć, że to jest wyjątkowy moment, bo po raz pierwszy działamy poza siedzibą naszej instytucji, czyli Strażackiej 5. Kino i większość działalności przenieśliśmy do przestrzeni tymczasowych w związku z rozbudową centrum, o czym wcześniej wspominałam. Działamy w kilku miejscach jednocześnie, co jest też i sporym wyzwaniem, ale nie zwalniamy tempa. Nam po prostu zależy na tym, żeby mieszkańcy mieli dostęp do tej kultury i żeby była dalej obecna. I tutaj w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas wspierali, pomagają, żeby nasza instytucja mogła funkcjonować w tych dość trudnych dla nas warunkach. Dzięki ich życzliwości możemy współpracować i działać dla naszych mieszkańców.
1: Czy udaje się utrzymać działalność, zwłaszcza tę działalność kulturalną?
2: No tak, działamy cały czas, choć tak jak już wcześniej wspominałam, w różnych warunkach, to cały czas jest ciągłość instytucji. Prowadzimy kino, organizujemy koncerty, mieszkańcy też nas rozumieją, że ta sytuacja jest tymczasowa i są wyrozumiali, za co ja im bardzo, bardzo dziękuję.
1: A aktualnie co w ofercie?
2: Realizujemy wiele działań, funkcjonuje, tak jak już wcześniej wspominałam, kino, także mamy premiery, tych filmów jest nie aż tak bardzo dużo, bo nie mamy po prostu możliwości grania na kilka sal i też gramy od godziny 16, to jest dla nas też niestety niefajnie, no ale takie jakie mamy warunki, tak musimy się dostosowywać. Działa dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku, w którym chciałabym podkreślić, jest 50 zrzeszonych studentów, także że to jest też wielki dla nas tak naprawdę wielkie wyzwanie, ale też no, cieszymy się, że są osoby, które chcą do nas przychodzić. Również mamy wiele zajęć edukacyjnych, takich jak wokalne zajęcia, plastyczne, taneczne. Działa cały czas Ludowy Zespół Artystyczny, nie przerwali swojej działalności, a także mieliśmy zaplanowanych wiele konkursów, które tak naprawdę w dużej mierze się odbywają.
1: Co przed nami w najbliższym czasie? Jak zacznie się też sezon letni, bo to już w zasadzie niebawem?
2: To prawda, zaczynamy powolutku sezon letni, więc ruszy kino leżakowe. Pod koniec maja zapraszamy najmłodszych na seanse, tak naprawdę w ramach obchodów Dnia Dziecka. Basia, Jestem w sam raz oraz Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Również odbędą się koncerty właśnie wspomnianego Ludowego Zespołu Artystycznego skierowane dla mieszkańców i ich rodzin, a w tym roku przygotowaliśmy również specjalne koncerty dla młodzieży, żeby mogli zobaczyć, jak wygląda kultura tradycyjna, kolorowa, żywa, troszkę inna niż ten taniec nowoczesny, z którym mają może więcej do czynienia. I ja jestem z tego dumna, bo ten projekt był dla mnie bardzo istotny.
1: Ale w jurysdykcji Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie znajduje się również Rodzinny Park Edukacji i Rozrywki w Gołodczyźnie, więc jak rozpoczyna się sezon plenerowy, no to z całą pewnością tam również będzie też miejsce właśnie na rozrywkę i edukację pewnie.
2: To prawda, już zaczęliśmy sezon, tężnia działa, paleniska na ogniska są przygotowane, Jeżeli chodzi o kawiarnię, również już zaczyna swoją działalność, zaczęła od 1 maja, więc no zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu do odwiedzenia tego cudownego miejsca.
1: Pewnie trudniej się pracuje w takich warunkach jak teraz, tak jak pani mówiła, jesteście rozpierzchnięci po całym mieście, ale to nie oznacza, że nie warto śledzić mediów społecznościowych i na bieżąco sprawdzać, jaka aktualna jest oferta.
2: Bardzo dziękuję, że pani mi pomaga w promocji, ale to bardzo istotne. Oczywiście nam się bardzo chce działać, funkcjonować, jest trudniej, ale kto jak nie my. Także zapraszamy na naszą stronę internetową, zapraszamy na media społecznościowe. Tam aktualna cała nasza, cały kalendarz jest do dyspozycji państwa.
1: Anna Smolińska, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, była moim i państwa gościem. Pani Anno, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Ja również dziękuję i życzę miłego dnia.
1: Do usłyszenia. Barbara Ploch.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 7 dzień maja. W 1946 roku Nidzica otrzymała swoją obecną nazwę. Po przyłączeniu Mazur do Polski początkowo miasto oficjalnie nosiło nazwę Nibork. W 1980 roku rozpoczął się strajk głodowy w kościele Świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej, by zademonstrować poparcie dla prowadzących głodówkę w więzieniach Mirosława Chojeckiego i Dariusza Kobzdeja oraz wyrazić solidarność z innymi więźniami politycznymi. Jednym z protestujących był urodzony w Płońsku działacz opozycji antykomunistycznej Marian Gołębiewski.
3: W narodzie polskim dokonano ludobójstwa, a ludobójstwo nie powinno być przedawnione.
2: W 2000 roku urodzony w Brodnicy Edward Zielski przyjął święcenia biskupie, stając się ordynariuszem diecezji Campo Mayor w Brazylii.
4: Jeżeli ja się poddam jakiemuś nałogowi, jeżeli ja pozwolę, że jakiś grzech się stwarza nałogiem we mnie.
2: W 2010 roku odbyła się premiera komedii Fenomen, w której rolę Czarka zagrał urodzony w Rypinie Rafał Cieszyński.
5: Nie, mamusia, ile lasek jest na świecie? To nie, to mamusia się zaparła na tą Agnieszkę, no. A poza tym ja nie piję i nie palę.
2: W 2021 roku Jarosław Nowosielski z Ciechanowa z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał nominację na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.
6: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia zasłużonym strażakom. Starszy brygadier Jarosław Nowosielski.
2: Urodzili się w 1911 roku Stanisław Tadeusz Chęciński, żołnierz 36. Pułku Piechoty, wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, osadzony w punkcie zbiorczym dla jeńców w Iłowie-Osadzie w powiecie działdowskim, gdzie został zastrzelony w trakcie próby ucieczki. W 1923 roku w Rypinie Stanisław Ibis-Gratkowski, malarz, grafik i karykaturzysta. W 1923 roku w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Włodzimierz Skoczyla, a

0: aktor wystąpił jako Sanderus w Krzyżakach Aleksandra Forda. Użyczył głosu Muchomorkowi, jednej z dwóch głównych postaci popularnego w Polsce animowanego serialu dla dzieci Bajki z Muchu i Paproci.
1: Kiedy patrzę na wodę, od razu mam ochotę na rybę.
0: W 1925 roku Stanisław Kutryb, pseudonim Ryś Rekin, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, we wrześniu 1946 roku został powołany do Ludowego Wojska Polskiego, zaczął się ukrywać, a w dwa miesiące później dołączył do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W styczniu 1947 roku został przydzielony do patrolu Bolesława Szyszki, klona, działającego w powiatach ostrołęckim i przasnyskim. Został ujęty przez grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa. Kutryb początkowo był przetrzymywany w areszcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Przasnyszu, następnie przewieziony do więzienia Mokotowskiego w Warszawie. Po pokazowym procesie na sesji wyjazdowej w Przasnyszu Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na karę śmierci. W 1965 roku w Płońsku Ireneusz Truszkowski, dyplomata, urzędnik konsularny, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Pomagamy Polakom w tych trudnych chwilach, jak ktoś na przykład niestety umrze, ale również w tych wspaniałych chwilach, jak ktoś chce zawrzeć związek małżeński.
0: Zmarli w 1926 roku Władysław Smoleński, historyk, przedstawiciel tzw. Szkoły Warszawskiej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor prac historycznych, członek Towarzystwa Historycznego we Lwowie. Urodził się w Grabienicach Małych w gminie Strzegowo w powiecie mławskim. W 1943 roku Kazimierz Smoleński, chemik oraz technolog, profesor Politechniki Warszawskiej, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Urodził się w Mławie. W 1968 roku Tadeusz Gierzyński, prawnik, działacz społeczny i polityczny, asesor sądowy i sędzia w Płocku i Mławie, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wielokrotnie reprezentował różne organizacje na arenie międzynarodowej, prezes Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Kawalerii Orderu Odrodzenia Polski, urodził się w Przeradzu Małym w gminie Lutocin w powiecie żuromińskim.
3: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz. Efekt? Więcej mleka.
8: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
10: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
6: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza. Miriam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
3: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
2: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach Puszczy są bardzo duże.
4: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko, całą inwentaryzację będziemy przygotowywać. I wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały, i te małe, i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
2: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe od dziś. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
5: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
2: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
6: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
2: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10:20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Ręcznik papierowy Trollo, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Sok Grand NFC jabłkowy 3 litry za 9,99. Najniższa cena z 30 dni 11,99. A ogórek gruntowy tylko 6,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor. I teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Schronisko w Pawłowie bez kierownika, konkurs bez rozstrzygnięcia. Koła z regionu po wsparcie, trwa nabór do KGW. Kickboxingowe salony, Sobótka z full kontaktem w Mławie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nie udało się wyłonić nowego kierownika schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie koło Ciechanowa. Drugi konkurs zakończył się bez rozstrzygnięcia. Do rozmów kwalifikacyjnych dopuszczono dwie osoby. Komisja konkursowa uznała jednak, że kandydaci nie spełniają oczekiwań związanych z prowadzeniem placówki. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. przygotowania do pracy na stanowisku oraz spełnienia wszystkich wymagań formalnych. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zapowiada ogłoszenie kolejnego konkursu w przyszłym tygodniu. Do czasu wyboru nowego kierownika obowiązki nadal pełni Olga Żynkina. Spółka informuje również, że ostatnie kontrole weterynaryjne w schronisku nie wykazały nieprawidłowości. Koła gospodyń wiejskich z północnego Mazowsza i Działdowszczyzny mogą ubiegać się o dofinansowanie działalności statutowej. Nabór już się rozpoczął. Organizacje regularnie korzystają ze wsparcia. Dzięki niemu organizowane są festyny, warsztaty kulinarne, spotkania integracyjne oraz wydarzenia promujące lokalne tradycje i kulturę ludową. O środki mogą starać się koła wpisane do Krajowego Rejestru KGW prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie można przeznaczyć na działalność społeczno-wychowawczą, kulturalną oraz inicjatywy związane z rozwojem obszarów wiejskich. Na program przeznaczono 140 milionów złotych. W tym roku zmienił się sposób składania dokumentów. Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór potrwa do 30 września lub do wyczerpania środków. Umowa o współpracy pomiędzy powiatem żuromińskim a Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej została podpisana wczoraj na stadionie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie. Dokument podpisali starosta Jerzy Rzymowski i wicestarosta Ireneusz Rejmus oraz przedstawiciele Mazowieckiego Związku, prezes Sławomir Pietrzyk i wiceprezes Dominik Gawor. Porozumienie dotyczy promocji powiatu podczas rozgrywek kadr powiatowych dziewcząt i chłopców do lat 9. Współpraca ma wspierać rozwój młodych talentów oraz umożliwić udział drużyn w profesjonalnie organizowanych rozgrywkach na Mazowszu. Podczas spotkania pokazano oficjalne stroje sportowe, w których występowano

0: Choć będą reprezentanci powiatu żuromińskiego, rozgrywki mają rozpocząć się w najbliższych miesiącach. Podobna umowa została podpisana także w powiecie sierpeckim, o czym powiemy w wiadomościach lokalnych Radia 7 za godzinę. Sobótka z full kontaktem w Mławie. To ogólnopolska liga sparingowa w kickboxingu, która szybko zyskuje popularność wśród miłośników sportów walki. Rywalizacja ma charakter pojedynków międzyklubowych. Charakterystycznym dla zawodów jest formuła full kontakt, której zasady omawia szkoleniowiec mławskiej drużyny Piotr Tkaczyk.
1: W danej formule dozwolone są wszystkie techniki bokserskie oraz kopnięcia od pasa w górę wraz z wycięciami. Zapraszam na sportowe emocje.
0: Wydarzenie odbędzie się w Mławskiej Hali Sportowej. Organizuje je Kickboxing Team Tkaczyk Mława pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Początek w sobotę o godzinie 9. Wstęp jest bezpłatny. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
1: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Josera. We care, you grow.
3: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
4: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
3: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
4: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zim od Josera.
3: Dairy co?
4: Dairy Zim. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
5: Dairy Zim. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Stabilizuje się sytuacja w ogarniętej pożarem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed hantawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józef Owa, Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
3: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
2: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
4: So far,
5: jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. W 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
2: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
6: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następnie podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
2: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Stratę oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain stanie przed szansą obrony tytułu w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Francuski zespół po pasjonującym 2 meczu wyeliminował Bayern Monachium. U siebie wygrał 5-4. Wczoraj w Bawarii zremisował 1-1. Więcej o meczu opowie Błażej Kulesza.
8: Wrogiem numer 1 niemieckich kibiców, mediów oraz trenera Bawarczyków pozostaje portugalski arbiter João Pedro Pinheiro, który nie odgwizdał zagrań ręką w polu karnym. Frustracji nie krył trener Bawarczyków Vincent Kompany. Przez długi czas będziemy mieli odmienne zdanie na temat decyzji, jakie były słuszne w tych meczach, ale kiedy o awansie decyduje jeden gol, to z pewnością to wszystko ma gorzki smak. Krok do awansu ekipie z Paryża już w 3 minucie sprawił Dembele. Wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry Harry Kane'a. To wszystko przez świetnie działającą obronę Paryżan, o czym wspominał Luis Enrique, trener drużyny. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak długiej obrony, ale pokazaliśmy, jaką drużyną tak naprawdę jesteśmy. To niesamowite, że drugi raz z rzędu zagramy w finale Ligi Mistrzów. O obronę zdobytego rok temu trofeum paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn.
7: A ten mecz w ostatnią sobotę maja w Budapeszcie. To nie koniec emocji w pucharach. Dziś kolejne półfinały. W Lidze Europy Aston Villa podejmie Nottingham Forest, a Freiburg Brage. W Lidze Konferencji Strasburg zmierzy się z Rayo Vallecano, a Crystal Palace z Szachtarem Donieck. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu, m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie te zmiany będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy oczywiście sportowców z Rosji. Kolarze szykują się do pierwszego z trzech wielkich turów. Jutro rozpocznie się 109. edycja Giro d'Italia. Po raz 16. rywalizacja ruszy poza Włochami, tym razem w Bułgarii. Tam odbędą się trzy etapy, a pierwszy jutro poprowadzi z Nesebyru do Burgas. Tadej Pogaczar nie zamierzał bronić tytułu, za to po raz pierwszy w Giro pojedzie jego największy rywal, Duńczyk Jonas Vingegaard, i może zostać ósmym kolarzem, który wywalczy potrójną koronę, bo ma na koncie zwycięstwa w Tour de France i Vuelta Espania.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Michał Nowakowski, historyk mławski. W dzisiejszym felietonie chciałbym poruszyć znowu tematykę związaną z powstaniem styczniowym. Otóż warto wiedzieć, że to właśnie powstanie z roku 1863 było najaktywniejsze na ziemi mławskiej spośród wszystkich powstań narodowych w XIX wieku. Generalnie też powstanie styczniowe było największym zrywem narodu polskiego w walce o niepodległość. Objęło ono swym zasięgiem tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi, a także Ukrainy. Przez oddziały powstańcze przewinęło się około 200 tysięcy osób. Jego udziałem było ponad 1200 bitew i potyczek, które pochłonęły dziesiątki tysięcy ofiar. Szczególnym echem odbiło się ono właśnie na terenie północnego Mazowsza. Tutaj, w guberni płockiej, operowały liczne oddziały, a wśród nich najbardziej znane to te pod dowództwem Zygmunta Padlewskiego, naczelnika wojennego województwa płockiego, oraz pod dowództwem Tomasza Kolbego, naczelnika wojennego powiatu przasnyskiego. Oddziały obu dowódców operowały również w powiecie mławskim. Należy zaznaczyć, że w skład oddziału Tomasza Kolbego wchodzili przede wszystkim chłopi. O tym dowódcy pisał Bolesław Limanowski. Wśród dowódców czynnych w Płockiem zjednał szczególnie wielkie zaufanie wśród włościan Tomasz Kolbe. Widzieli w nim bowiem szczególnego obrońcę swoich interesów, silnych przekonań demokratycznych, wierząc, że tylko przy pomocy ludu można osiągnąć zwycięstwo. Okazał się też dzielnym żołnierzem i w licznych potyczkach, które stoczył z Moskalami, nie zrażał się poniesioną klęską. I kiedy inni opuszczali pole walki, on sam z garstką towarzyszy podtrzymywał i rozniecał na nowo powstanie. Żołnierze lubili go i mieli w niego wiarę. Jak wyglądała ostatnia bitwa Tomasza Kolbego? Otóż było to 5 maja 1863 roku pod Rydzewem. Jego oddziałek połączył się wówczas z oddziałem Feliksa Rzępołuskiego w powiecie płońskim. Obydwa oddziały liczyły wówczas 72 partyzantów i dowodzone były przez Kolbego. Zostały one znienacka zaatakowane przez wielkie zgrupowanie wojsk carskich, dowodzone przez pułkownika Wałujewa. Zgrupowanie to liczyło około 600 żołnierzy piechoty i saperów oraz 250 ludzi konno. Zaskoczenie Rosjanom udało się dzięki wskazaniu miejsca pobytu powstańców przez kolonistę niemieckiego z Ojrzenia. Powstańcy zostali otoczeni z trzech stron. Za plecami mieli bagna. Kapitan Kolbe, zorientowawszy się w sytuacji, zarządził właśnie przez bagno odwrót oddziału pod przykryciem 18 żołnierzy piechoty dysponujących bronią palną. Tyraliera powstańcza, dowodzona przez Kolbego, wstrzymywała nacierającego nieprzyjaciela aż przez 2,5 godziny do śmierci ostatniego żołnierza. Ocalał tylko ciężko ranny Józef Prus Trębicki. Wśród zabitych byli m.in. Feliks Rzępołuski, a także Tomasz Kolbe. Ofiara poległych przyczyniła się do ocalenia reszty oddziału, który przedarł się przez okrążenie nieprzyjaciela, a następnie przez bagna w okolice Radzanowa. Bitwa i bohaterstwo powstańców dowodzonych przez Kolbego jeszcze w czasie powstania poczęły okrywać się legendą. Później zaś historycy zaczęli Rydzewo nazywać płockimi Termopilami. Bohaterska śmierć Kolbego na polu bitwy, podczas której został wielokrotnie ranny, zyskała szacunek nawet u przeciwnika. Jak podaje Limanowski, Wałujew, zwycięzca, ciało Kolbego okrytego przeszło 30 ranami z czaszką zgruchotaną kazał złożyć na wóz i zostawiając je w pierwszej wsi spotkanej, zwołanej szlachcie zapowiedział, że jeżeli takiego walecznego żołnierza nie pochowają porządnie i jak się należy, ów Wałujew każe po 100 batów im wypalić. I tak się stało. Pogrzeb Kolbego zgromadził ogromne tłumy Włościan, przybyłych oddać hołd swojemu dowódcy. Ciało jego zostało pogrzebane na cmentarzu w Unierzyżu.
0: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza Twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otaczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
6: Yosera. We care, you grow.
7: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
8: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
7: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
8: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
7: Dairy co?
8: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz. Efekt? Więcej mleka.
9: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
10: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Reklama.
11: Radio 7.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mieszkańcy zdecydują, ruszył budżet obywatelski. Cyfrowe przedszkola w Mławie, placówki z dofinansowaniem. Powrót do wspomnień, nowa książka z Działdowa. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Rozpoczęła się kolejna edycja budżetu obywatelskiego w gminie i mieście Żuromin. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje inwestycji i projektów. Budżet obywatelski dobrze się przyjął w gminie Żuromin, mówi burmistrz Michał Bodenszac.
3: Budżet obywatelski już się zakorzenił w historii naszego Żuromina. To już jest kolejna edycja od kilku lat. Mieszkańcy chętnie biorą udział w zgłaszaniu zadań, a potem w głosowaniu. Mam nadzieję, że ta edycja również nie będzie odstawać.
2: W tym programie nie ma przegranych, zaznacza burmistrz.
3: Projekty zgłaszane przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego są również inspiracją zarówno dla burmistrzów, jak i radnych do tego, żeby dyskutować o tych pomysłach, nawet wtedy, kiedy one nie znajdą swojego poparcia wśród mieszkańców, ale tworzą taką bazę pomysłów na przyszłość, więc chociażby z tego względu warto o tych pomysłach mówić.
2: Wnioski może złożyć każdy mieszkaniec gminy. Do formularza trzeba dołączyć podpis osoby popierającej projekt. Dokumenty można składać w urzędzie lub przesłać pocztą. Maksymalna wartość jednego zadania to 140 tysięcy złotych. Po zakończeniu naboru projekty przejdą weryfikację, a następnie mieszkańcy wybiorą najlepsze pomysły w głosowaniu, które odbędzie się w formie papierowej oraz elektronicznej. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać głos na dwa projekty. Propozycje można zgłaszać do 5 czerwca. Głosowanie rozpocznie się 14 lipca. Mława przystąpiła do projektu Liderki i Liderzy Przedszkolnej Edukacji Cyfrowej Mazowsze. Wsparcie otrzymały miejskie przedszkola oraz oddział przedszkolny. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dofinansowanie trafi do 4 miejskich przedszkoli samorządowych oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2. Dzięki wsparciu placówki kupią nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt cyfrowy. W przedszkolach pojawią się m.in. roboty edukacyjne, mikroskopy cyfrowe, długopisy 3D, programowalne zabawki, klocki edukacyjne oraz urządzenia wspomagające naukę programowania. Projekt ma rozwijać kompetencje cyfrowe najmłodszych dzieci oraz wspierać nowoczesną edukację przedszkolną. Powiat sierpecki będzie miał swoją piłkarską kadrę dziewcząt i chłopców do lat 9. W starostwie podpisano porozumienie z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej. Podczas spotkania zaprezentowano trenerów odpowiedzialnych za rekrutację i szkolenie młodych zawodników. W projekcie uczestniczą także lokalne kluby i szkółki piłkarskie. Po raz pierwszy w historii powiatu prowadzony będzie skauting najzdolniejszych dziewięciolatków, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.

0: Żeński.
1: Pierwszy raz w historii będziemy rekrutować i prowadzić scouting najbardziej zdolnych dzieci i wybierać, tak jak mamy kadrę narodową Rzeczypospolitej Polskiej, tak będzie kadra powiatowa, najzdolniejsze dziewięciolatkowie, dziewczynki i chłopcy dla kadry powiatowej. Później ta kadra będzie rywalizować z kadrami powiatu, na przykład gostynińskiego, płockiego, żyromińskiego.
0: Finał zawodów ma odbyć się w Warszawie. W sierpcu jest wielu zdolnych zawodników, podkreśla starosta.
1: Mamy zdolne dzieci, które warto pokazać i warto też, żeby takie zrobiły sobie współzawodnictwo i postarały się o powołanie. A może za jakiś czas, za kilkanaście lat zobaczymy, czy na arenach ekstraklasy, czy może na zachodnich klubach, a może w Lidze Mistrzów albo w kadrze Polski.
0: Rozmowy dotyczące projektu trwały 2 miesiące. Podobna umowa została podpisana także w powiecie żuromińskim, o czym piszemy na radio7.pl. Jest nowa publikacja Elżbiety Zakrzewskiej. To zbiór opowiadań Kiedyś było lepiej. Książka zawiera 15 tekstów. Autorka wraca w nich do dawnych lat i opisuje codzienność mieszkańców. Pokazuje świat dzieciństwa i młodości. Przypomina miejsca oraz sytuacje, które dziś istnieją już tylko w pamięci. To kolejna propozycja w dorobku pisarki. Wcześniej ukazały się m.in. Moja Młyńska, Obrazki Działdowskie czy Za drzwiami. Nowa książka została wydana w ramach Działdowskich Zeszytów Literackich, zeszyt 15. Projekt współfinansuje samorząd miasta. Promocja publikacji odbędzie się w środę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie, początek o godzinie 18.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
3: Is a never-ending story. Can nothing

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000157. 609 000157.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
5: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
4: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
5: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zim od Yosera.
4: Dairy co?
5: Dairy Zim. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz. Efekt? Więcej mleka.
6: Dairy Zim. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
8: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie rozprzestrzenia się, ale nie jest dogaszony pożar w Puszczy Solskiej. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, nie żyją dwie osoby. Będzie też o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie. Marcin Krzemiński. Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. To najnowsze informacje od Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań operacyjnych 1000. Strażacy dogaszają teren pogorzeliska, gaszą też ewentualne zarzewia ognia. Będą pracować także w nocy. Dodam, że na tereny objęte pożarem nadal zrzucana jest też woda przez śmigłowce. Trwa natomiast dogaszanie pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Ogień pojawił się nad ranem w 18-tonowym kontenerowcu z akumulatorami. Sytuacja jest już opanowana, niemniej...
3: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
2: Tłumaczy rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej Martin Halasz. Wcześniej służby ewakuowały 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków, a rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ostrzegające przed zadymieniem i zbliżaniem się do miejsca pożaru. Pozostajemy w Wielkopolsce. Dwie ofiary śmiertelne wypadku na drodze wojewódzkiej 307 w Porażynie. Nie żyje 22-letni kierowca i jadąca z nim 20-latka.
4: Kierujący samochodem Volkswagen Passat najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd ciężarowy Scania.
2: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ofiary to obywatele Ukrainy. Kierowca osobówki miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Droga w miejscu wypadku może być wciąż zablokowana. Polityka. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc m.in., że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgi Meloni.
5: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
2: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem i dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. One nie powiedzą ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca ono, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
6: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
2: Problemy nasilają się w długie weekendy.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Po emocjach związanych z Ligą Mistrzów dziś poznamy finalistów pozostałych europejskich pucharów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Mimo że w rozgrywkach polskich zespołów nie mam, to na występ w finale mają szansę Polacy, a dokładnie Mati Cash i Maxi Ojedele. O czym więcej Błażej Kulesza.
8: Mati Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnej sytuacji jest Maxi Ojedele. Gracz Strasburga stanie naprzeciw Rayo Vallecano w półfinale Ligi Konferencji. Ale zespoły Polaków nie mają ostatnio dobrej pasy. Aston Villa zaliczyła 3 porażki z rzędu, mimo że w tabeli Premier League wyprzedza Nottingham aż o 11 pozycji. To trudno wskazać faworyta. Jeszcze gorzej idzie Racingowi. Na 5 ostatnich meczów francuska drużyna przegrała 4. O ile Cash powinien wystąpić w podstawowej jedenastce, to gra o Jedele od pierwszych minut stoi pod znakiem zapytania.
7: Wszystkie mecze o 21:00. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w Rzymie. Mecze drugiej rundy jutro. Magdalena French i Magdalinet odpadły już po pierwszych spotkaniach. Dziś z trudem awans do trzeciej rundy wywalczyła broniąca tytułu Jasmine Paolini. Włoszka pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 6-7, 6-2, 6-4. Wysoką formę potwierdziła za to finalistka turnieju w Madrycie. Mira Andrijewa wygrała z Chorwatką Antonią Różicz do 1-0. Najciekawiej w tej rundzie zapowiada się wieczorem starcie liderki rankingu Aryny Sabalenki z byłą triumfatorką French Open czeszką Barborą Krejcikową. Holenderka Misha Bredewold wygrała piąty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Na prowadzeniu umocniła się druga na mecie w Astordze Belgijka Lotte Kopecky. W czołówce finiszowały Polki. Czwarta była Agnieszka Skalniak-Sujka, a ósma Katarzyna Niewiadoma, która jest także ósma w generalce. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach francuskich za 4 lata. Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe czy gravelowe. MKOL poinformował dziś, że wszystkie konkurencje odbędą się wyłącznie na śniegu i lodzie.
2: Jutro najchłodniej na północy, tam od 8 do 12 stopni, na krańcach południowo-wschodnich natomiast najcieplej, tam nawet 20. Lokalnie rozpogodzenie, ale raczej przewaga chmur, miejscami będzie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, na krańcach południowych może zagrzmieć.